0: jasným požadavkům. Pokud bude příprava pokračovat podle plánu, stavební práce zahájí městský obvod v roce 2028. Náklady mají být dohromady 280 milionů korun a radnice počítá s úvěrem. Silničáři plánují opravy mostů přes Rudnou ulici. První bude na řadě most v Plzeňské ulici v Ostravě Zábřehu. Práce mají začít po dokončení současné výměny asfaltu mezi Zábřehem a Porubou. V příštím roce pak začne oprava mostů na křížení Rudné a Frištátské ulice, dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Tady zahajujeme, předpokládáme v únoru a doba trvání této práce je 18 měsíců. V tuhle chvíli už je naplánovaná a sledujeme vývoj vlastně stavu komunikace. Podle toho určíme opravu asfaltu na Rudné ulici v úseku od Frýdecké po Šenovskou, a to včetně zřízení lanových svodidel.
0: Do dvou let má podle Riedla začít i stavba prodloužené místecké v centru Ostravy. V katedrále svatého Patrika v Dublinu se dnes konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Smuteční obřad byl otevřen veřejnosti, ale přístup do chrámu byl kvůli velkému počtu truchlících omezen. Celá událost byla vysílána živě na internetu. Pohřbu se zúčastnili kromě veřejnosti a zpěvákovi rodiny také známé osobnosti hudební scény, jako například frontman kapely U2 Bono.
2: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno a teploty 22 až 18 stupňů. I zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty stále 35 až 38 stupňů, zítra na horách kolem 30.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Hlavní třída ve Frýdku Místku se srazila dvě osobní auta. Policie už na místě nehodu vyšetřuje a řídí tam provoz, takže projíždějte velmi opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Polskie Radio w Ostrawie. Wydarzenia.
4: Dobry wieczór. We wtorek, 4 sierpnia 2026 roku. Imieniny Andrzeja i Dominika. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Ruch ANO nie umieścił na liście kandydatów w wyborach samorządowych hejtmana kraju moravskoslezského i radnego Hawierzowa Józefa Bielicy. Informację tę potwierdziła Czeskiemu Radio prezydent Hawierzowa Iweta Kocik-Palkowska z tego samego ugrupowania. Jak dodała, listy zaproponowane przez lokalne struktury zatwierdziło już także kierownictwo ANO. Hejtman Bielica chciał kandydować do władz Hawierzowa, jednak miejscowe struktury ruchu według Iwety Kocik-Palkowskiej postawiły na innych kandydatów. Prezydent Trzyńca Wiera Palkowska z ugrupowania Osobności Protrzynec po 28 latach odchodzi z władz miasta i wycofuje się z polityki samorządowej. W tegorocznych wyborach nie będzie już ubiegać się o kolejną kadencję. Na czele ugrupowania stanie jej córka, radna miejska Lucja Fremrowa. Wiera Palkowska zasiadała w Radzie Miasta od 1994 roku. W latach 98 aż 2006 pełniła funkcję zastępczyni burmistrza, a od 2006 roku najpierw burmistrza, a następnie prezydenta miasta, gdy w 2018 roku Trzyniec uzyskał status miasta statutowego. Karwina planuje od przyszłego roku rozszerzenie usługi opieki wytchnieniowej. Miasto chce zwiększyć jej pojemność z 4 do 8, a nawet 10 jednoosobowych pokoi. Usługa ta czasowo przejmuje opiekę nad seniorami lub osobami z niepełnosprawnościami, a zainteresowanie nią stale rośnie, potwierdziła rzeczniczka ratusza Monika Rankowa. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Kawiarenka pod Pegazem podczas tegorocznego Gorolskiego Święta była poświęcona Wilhelmowi Przeczkowi. Jak literatura i twórczość poety były obecne w codziennym życiu jego najbliższych? O rodzinnych wspomnieniach opowiada córka Wilhelma Przeczka, Lucyna Przeczek-Waszkowa.
5: No, było obecne bardzo, dlatego że ojciec zaczynał pisać wcześnie rano i dźwięk maszyny do pisania, tak jak tu dzisiaj na kawiarence przedstawiałam, i dym z papierosów tym towarzyszył mi przez całe moje dzieciństwo, dlatego że ojciec pisał bardzo dużo. Pisał też w nocy, ale tego to już żeśmy z bratem tak jakoś nie pojmowali, ale w te dni, które miał tę wenę twórczą, pisał bardzo dużo i pisał faktycznie od wczesnego ranka.
4: Sierpień to czas, kiedy w Bibliotece Regionalnej w Karwinie można oglądać wystawę malarstwa Moniki Millerskiej zatytułowaną Pejzaże w moich myślach. Skąd wziął się ten tytuł i jakie emocje oraz inspiracje kryją się za prezentowanymi obrazami? O tym opowie sama autorka, Monika Millerska.
6: No dokładnie to, co ten tytuł głosi, czy jak to powiedzieć. Nie są to pejzaże realistyczne z obserwacji, ale w jakiś sposób przetworzony. Zgodnie z moją wrażliwością, sposobem patrzenia na zjawisko, jakim jest przyroda. Po prostu są to interpretacje.
4: Jednym ze stałych punktów Gorolskiego Święta jest Koliba Wydawców, gromadząca autorów, wydawców i miłośników literatury regionalnej. Skąd wziął się pomysł na jej powstanie i od ilu lat towarzyszy Jabłonkowskiemu Festiwalowi? Odpowiada organizator Roman Wirt.
7: Koliba Wydawców powstała ponad 20 lat temu, ponad grubo niż 20 lat, już podejrzewam, że będzie to około 30 lat, kiedy mój ojciec Zenon Wirt sprowadził tu na Zaolzie do Lasku Miejskiego wydawców z Polski. To była wiedza powszechna, PWN i jeszcze inne wydawnictwa. I oni wtedy robili tą sprzedaż książkową pod namiotami. No i jak to bywa na Gorolu, czasami jest ładna pogoda, a czasami jest ulewa. No i właśnie jakoś zalało im te książki. Wtedy zadecydowali wraz z wydawcami, że wybudują kolibę. No i od tego czasu mamy na Gorolskim Święcie kolibę. Co roku jeździmy tutaj. Jesteśmy od soboty do niedzieli.
4: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dokładnie 125 lat temu urodził się Louis Armstrong, choć sam muzyk przez całe życie był przekonany, że przyszedł na świat 4 lipca 1900 roku. Dopiero wiele lat po jego śmierci, w 1988, odnaleziony zapis chrztu potwierdził właściwą datę, 4 sierpnia 1901. Dzisiejszy kalendarz dopisuje również 90. rocznicę olimpijskiego zwycięstwa Jessego Owensa w skoku w dal oraz 82. rocznicę nocy, podczas której z florenckich mostów ocalał jedynie Ponte Vecchio. Z takim nietypowym spojrzeniem na dzisiejszą datę rozpoczynamy wydarzenia. W części publicystycznej powrócimy do 79. Gorolskiego Święta. Tym razem przybliżymy Państwu wystawę plenerową poświęconą Pawłowi Lipce oraz z jurorami podsumujemy pierwszy rocznik konkursu Królowie Łowiędzioka. Najpierw piosenka.

0: O plenerowej wystawie poświęconej Pawłowi Lipce, ale też o swojej książce Górniczy stan, zaprezentowanej w Kolibie Wydawców w rozmowie na Górąckim Święcie, opowiada Stanisław Gawlik.
1: Czego dotyczy wystawa, która znajduje się obok sceny?
2: Znaczy, miałem możliwość zobaczyć całą spuściznę Pawła Lipki, która była zgromadzona u jego prawnuczki, pani doktor Geblowej. Przeglądając ją, doszedłem do wniosku, że ten człowiek zupełnie został zapomniany i że w związku z tym, że w tym roku przypada 70. rocznica jego śmierci, warto przypomnieć jego dzieło, jego pracę i w ogóle jego osobę. I umówiłem się z panem magistrem Marianem Stewkiem, że on zeskenuje większość tych materiałów i z tego wybierzemy i zrobimy wystawę. Wystawa naprawdę jest bardzo symptomatyczna, ponieważ pokazuje niesamowite dzieje człowieka, który 3,5 lata siedział w obozie niemieckim w Rosji na Syberii. Walczył w najeździe Czechów z nimi. Był nauczycielem, był pedagogiem, był dyrektorem w Piosku i na Bagińcu. Był człowiekiem, który tworzył muzykę, orkiestry, chóry, przedstawienia, a potem, jak wybuchła II wojna światowa, to szedł z polskim wojskiem, niestety wracając, już w październiku, 10 października został zamknięty w obozie w Cieszynie, a później w Sachsenhausen przeżył jeszcze 3 lata obozu. I jak z jego notatek wygląda, z mężczyzny, który ważył prawie 80 kilo, uratowała go żona od śmierci tym, że podpisała podlistę i wyciągnęła go z obozu, kiedy ważył tylko 45 kilo. To znaczy był na kraju śmierci głodowej. Potem pracował w czasie II wojny światowej jeszcze w sanatorium w Jabłonkowie. To bardzo dobrze, bo to było jako bardzo blisko domu rodzinnego. Tym, że po wojnie nie pozwolono mu dalej uczyć, ponieważ był przez władze Czechosłowacji uznany za irredentystę polskiego i niegodnego tego, żeby nauczał dzieci. Więc zaczął pracować jako robotnik w magazynie Pilanie, ale potem, widząc jak to wygląda, zdał egzaminy na księgowego i był pod koniec głównym księgowym tej firmy do 1954 roku. No potem rozchorował się, niestety w 1955 roku ciężko rozchorował się i potem w tym 1947 roku zmarł. No, to jest człowiek, który był wymazany właściwie ze świadomości przez ówczesne władze, bo był bardzo gorącym katolikiem i wierzącym. Z jego relacji wygląda na to, że codziennie chodził do komunii, ale on po prostu nie był, jakby to powiedzieć, zatwardziałym, bezwzględnym katolikiem, ale był w sobie, jako w swoim jestestwie był człowiekiem wierzącym. I dlatego przekonałem pana magistra Stewka, żebyśmy tę wystawę zrobili, żeby ludzie dowiedzieli się o tym niesamowitym człowieku.
1: Z jaką książką przejechał pan na Kolibie Wydawców?
2: No właśnie to jest ten ewenement, że wszyscy wiedzą, że dyrektor Karol Piegza to jest folklorysta, to jest zbieracz, to jest człowiek gór. On tutaj najwięcej zdziałał. Oczywiście, ale mając możliwość spenetrowania jego dorobku, twierdziłem, że będąc dolaninem z Łazów, zbierał 314 pieśni, zbierał historie dotyczące górnictwa i biedy tych górników. Nie mógł to przez swoją młodości, uczucie takie sprawiedliwości, pisał wiersze o tym. Malował akwarele na temat tych górników. On nie opowiadał o tych właścicielach, tych bogaczach, tylko o tym biednym górniku, który miał bardzo daleko kąskiem kawałka chleba do ust, tak? I mając te materiały, posegregowałem to i przygotowałem te publikacje z tym, że jeszcze wykorzystałem dzięki uprzejmości Olza Pro, pana inżyniera Kołka, zdjęcia prawie wszystkich sztandarów górniczych, co uatrakcyjnia te publikacje, a do tego najwięcej jeszcze zmusiłem się, żeby przetłumaczyć te teksty do języka czeskiego, bo byłem bulwersowany, jak w Bibliotece Karwińskiej grupa górników przedstawiała pieśni górnicze, które ponoć śpiewało się w koloniach górniczych, a to było wszystko pieśni, które były z operetki tej czeskiej przedwojennej Dziewczatko z Kolonie. To była operetka Dziewczatko z Kolonie i oni to wiedzieli, że to śpiewali w górniczych koloniach, oni tego w ogóle nie znali, bo ksiądz Grimm z Kościelca zebrał prawie że 40 górniczych pieśni, które przystosował do chóru męskiego i to wydał i właśnie piek za ten egzamin jego zbiorniku z pieśni miał. Ja to wykorzystałem również do tej publikacji.
1: Jak długo trwały prace nad tą książką?
2: Znaczy sama kwerenda materiału dorobku Karola Piekzy trwała 2 lata. Natomiast ta część o jego działalności na terenie Łazów i na terenie górniczym, to praktycznie pół roku przygotowywałem i dzięki potem panu Januszu Kurzej, który zrobił oprawę graficzną bardzo piękną. To jest atrakcyjna publikacja, którą może czytać Polak Czech i dowie się o tych dziejach przed I wojny światowej czy międzywojniu, jak żyli górnicy tam na tych terenach.
1: Czy podczas zbierania materiałów albo pisania udało się odkryć coś zupełnie nieoczekiwanego?
2: Znaczy Śląsk to są tereny górnicze, głównie jest to o obuczorzach, to znaczy o tych dzieciach, które z biedy chodziły na hałdy zbierać węgiel, żeby przynieść do domu albo sprzedać go, żeby mieć jakiś grosz na więcej, bo ojciec był bezrobotny, matka ciężko utrzymywała te maleństwa, które miała, a te starsze dzieci po prostu pomagały, żeby rodzina nie głodowała.
1: Czy jest jakiś fragment tej historii, który jest panu szczególnie bliski?
2: Znaczy, bardzo bliskie mi są te jego wiersze, które pisze, bo to mało kto umiał tak pięknie opisać tę tragedię człowieka, jak Piekza wtedy, jako prosty nauczyciel, który tę biedę widział i umiał ją przetworzyć poetycko.
1: Jakie opinie i reakcje na temat książki docierają do pana do tej pory?
2: To znaczy, są reakcje umundurowanych górników, bo między umundurowanymi górnikami bardzo szybko ta książka poszła i oni są zadowoleni, że ktoś od nich napisał i że to jest tak pięknie napisane, do tego, że tam są wszystkie te górnicze sztandary, że to po prostu nie zapomniano o tej działalności, bo dzisiaj górnictwo już praktycznie nie istnieje, ale trzeba o nim pamiętać.
0: Montaż przygotowała redaktor Sabina Wojnar. Po raz pierwszy na Gorolskim Święcie zorganizowano konkurs łowięzioka. Na scenie zaprezentowało się 8 finałowych par. Jury po trudnych naradach postawiło jednak nie przyznawać tytułu króla łowięzioka, traktując to jako motywację do dalszej pracy. Kulisy tej decyzji tuż po ogłoszeniu wyników zdradzili jurorzy Zbigniew Wałach i Mariusz Wałach.
3: Owinżok z rumuńskiego owinżok, owin owca, żok zabawa, czyli to jest taka owczo zabawa, ten ruch, kiedy ta para taneczna wykonuje, przypomina ruch barana koło łowieczki.
4: Teraz wiadomość może państwa troszkę szokować. Komisja nie przyznała pierwszego miejsca.
1: Jak ocenia pan tegoroczny poziom konkursu łowięzioka?
5: Kwestia łowięzioków już jest od wielu lat kwestią, no nie powiem, że sporną, ale jest wiele wariantów i koncepcji, jak ten taniec naprawdę ma wyglądać. I to nasze pokolenia już w latach 50. Były opinie kontrowersyjne na ten temat. A ten pierwszy występ pokazał wielką różnorodność, czyli każdy robił to na pewien swój sposób. I uznaliśmy, że taki ekstra występ musi być poparty konsultacjami i przygotowaniem się z pewnym nawet regulaminem, czego możemy, na co trzeba zwrócić uwagę w tym łowięzioku. Bo są pewne rzeczy nie do zakwestionowania, które muszą wystąpić. I dlatego, chcąc podnieść tą rangę tego wydarzenia, stwierdziliśmy, że nie możemy od razu dawać króla, bo to wymaga jeszcze...
6: Byłoby to nieuczciwe.
5: Nieuczciwe.
6: Ja bym może dodał taką rzecz, że łowięziok składa się nie tylko z tańca. Owinziok to jest właściwie nie tyle obrząd, co cały system. Czyli trzeba tam dobrze zaśpiewać, trzeba dobrze zatańczyć, trzeba się dobrze prezentować, trzeba mieć na sobie dobrze uszyty góralski strój. A myśmy wyszli z takiego założenia, że nikt nie spełniał w 100% wszystkich tych aspektów. Dlatego postanowiliśmy zostawić tę rzecz otwartą. A teraz się zobaczy, jak młodzi czy starzy, jakim wyzwaniem będzie dla nich to, że nie ma jeszcze króla Owięzioka tegorocznego.
5: Myślę, że w ogóle ten konkurs i to, że może to być w przyszłości, w następnych edycjach, bardzo ważnym elementem tygodnia tej kultury beskidzkiej akurat. I myślę, że ta część programu, którą Państwo mogli zobaczyć i publiczność, będzie wzrastała do bardzo ważnej rangi kategorii w przyszłości.
1: Na co komisja zwracała szczególną uwagę przy ocenie śpiewu i tańca?
5: W dawnym czasie ci, którzy przychodzą zamawiać tego Owięzioka, muszą zapłacić muzyce. To jest taki gest, że muzykanci nie dostali pieniędzy z góry, tylko muzykanci brali pieniądze od zamawiających. Więc to jest taki element. Zaśpiew do tego Owięzioka nie musi być śpiewany w rytmie, bo dopiero rytm i sam formę tańca tworzy się w momencie, kiedy muzyka zagra. Natomiast śpiew jest wariantem dowolnym, swobodnym. I to też jest pewien element, który wiąże się z tym Owięziokiem. Dlatego te sprawy chcielibyśmy też na jakimś sympozjum czy na spotkaniu omówić, wyjaśnić i wtedy dotrzeć do wyobraźni tych, którzy robią to dobrze, ale jeszcze nie ma tych wszystkich składników do tej zupy. Czyli jeszcze trzeba coś dorzucić, żeby to nabrało tego wymiaru naprawdę takiego pełnego.
1: Trudno było wypracować wspólny werdykt. W końcu każdy juror ma swój własny gust.
6: To znaczy tak, no, gust ma każdy inny, natomiast jest jakiś kanon, który określa ten taniec, jeden z najstarszych tańców w Europie. Czyli tutaj my, jeżeli chodzi o kanon, jeżeli to tak mogę nazwać, Owięzioka, tutaj byliśmy bardzo zgodni. Natomiast musimy przyznać, że ta dyskusja była bardzo głęboka, trudna, długa i twórcza. No i dla nas też no można było pójść na łatwiznę i ogłosić króla i koniec, ale myśmy chcieli dać impuls, taki impuls na przyszłość i my jako komisja uważamy, że to faktycznie może przynieść ciekawe efekty.
5: To znaczy z wyrównanego poziomu nie można wyłonić mistrza.
6: Ale ten wyrównany poziom, a to trzeba o Zbyszku otwarcie powiedzieć, nie był mistrzowski, jak na razie.
5: Także budujmy coś, co będzie miało naprawdę wielką wartość. A nie próbujmy od razu się wynagradzać wszystkim i rozejść. Zróbmy coś dla tego Owięzioka więcej, żeby on w przyszłości był na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy w planach są jakieś prelekcje lub warsztaty, które pomogłyby chętnym nauczyć się poprawnie tańczyć Owięzioka?
6: My właśnie mamy nadzieję, że dzięki naszemu werdyktowi teraz te rzeczy staną się faktem, że organizatorzy postanowią coś takiego zorganizować. To jest takie nasze...
5: Czyli do przyszłego roku
6: nie tyle
5: na pewno,
6: marzenie, co tak byśmy to chcieli.
5: Bo jest wielu etnografów i ludzi, którzy mają opinie już naprawdę bardzo wypracowane i chcielibyśmy się zderzyć z tym, z uczestnikami i żeby mieć kilka z różnych dobrych źródeł, uzyskać pewien konsensus i stworzyć regulamin jakiś taki, który będzie podpowiadał, jakie elementy muszą być zachowane. Myśmy tego tutaj nie mieli. Co konkretnie musi ten Owięziok spełniać, a formę w jaki sposób zaśpiewają i zatańczą, już zostawiamy tancerzom, ale te rzeczy, które muszą w nim być, muszą być po prostu w programie przygotowane, czy w informacji o tym tańcu.
6: Ja bym może jeszcze dodał, że najważniejsze jest to, że coś takiego się odbyło. To jest bardzo duży ukłon w stronę organizatorów, bo dzięki temu, co się dzisiaj stało, to my uważamy, że teraz może to iść właśnie do przodu.
5: Tak, czasy się zmieniają, świat się zmienia wokół nas, a kontynuacja tradycji i świadomej tradycji wymaga pielęgnacji i to nie można zrobić z marszu. Trzeba nad tym
6: popracować.
0: Rozmowę na temat Królów Łowięzioka przygotowała redaktor Sabina Wojnar. A już jutro powrócimy do bogatego programu 79. Gorolskiego Święta. Wpadniemy na Korowód, porozmawiamy z konferencjerami, a żeby nie zostawać tylko przy samej weekendowej imprezie, porozmawiamy też z Andrzejem Poczobutem, który w minionym tygodniu odwiedził Zaolzie. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 4 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.